75 75. Trettien, tre, en. Åttiåtte, åtte, åtte. Sekstini, seks, ni. Trettini, tre, ni. Fem, tallet fem. Førtifire, fire, fire. Femtini, fem, ni. Sekstien, seks, en. Tjueto, to, to. Ni, tallet ni. Førtisju, fire, syv.

43 4 3. Tre, tallet tre. To, tallet to. Tjueen. To, en. Sekstito, seks, to. En, tallet en.